0: wsiądzie też jest płakło. So everybody fuck off. My tu pracujemy, a efekty naszej pracy nie będą za darmo.
1: Ej ziomek, sprasz to.
2: Chuj warto.
0: Yo, karton pierdol pod ozorek, to zobaczysz wzorek. Tak jakoś wy...